0: Mohamed, bienvenue.
1: Nawabie
0: Nawo.
1: nawo.
0: Tu savais. Mohamed, ukalishaya abakwikiririe nere haboboyengo omochinywa chao nomosakramenta yelubula. Uliirebo eriyitrambia omokagala koluhabwa lubuyanga lwamwala wawo mwanzwa. Batroke ebiro byoshi erishangira okoboyengo bwiwe. Tukashabibi omu Yesu Kristu mwame wetru.
1: Amen.
0: Omwame abieminyu.
1: Nawabie nawo.
0: Abahi umuyisa nyamuhanga mutoka biusi. Ise mwala na mutima mubuirire.
1: Amen.
0: Muende nembolere ya Kristu.
1: Nyamuhanga wasinja.